Bau kita ke gangkok duduk malekok lekok ga lekok lekok kue duduk ma lekok.